0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Dziennikarz, jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, Andrzej Poczobut, nareszcie odzyskał wolność po 5 latach spędzonych za kratami więzienia dyktatora Aleksandra Łukaszenki. Działacz Związku Polaków na Białorusi przekroczył polsko-białoruską granicę we wtorek 28 kwietnia. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów pomiędzy Polską a Białorusią. Dotychczas pozostawał najcenniejszym zakładnikiem w rękach Mińska. Co więcej, prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys, która od kilku lat walczyła o uwolnienie Poczobuta, twierdzi w wywiadzie dla Gazety Rzeczpospolita, że dziennikarz będzie mógł powrócić na Białoruś i że został wypuszczony z łagru bezwarunkowo. Na granicy czekał na niego premier Donald Tusk. Później spotkał się z dziennikarzem Gazety Wyborczej Bartoszem Wielińskim. Razem udali się do Warszawy, gdzie Poczobut został skierowany na badania do szpitala. W stolicy miał możliwość nareszcie spotkać się z rodziną, czego był pozbawiony przez te 5 lat. Ze zdjęć i nagrań publikowanych w mediach widać ślady pobytu w najgorszym białoruskim więzieniu. Andrzej Poczobut jednak nie traci ducha walki i zachowuje optymizm, mówi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
3: Jeśli chodzi o decyzję Andrzeja Poczobuta, wszyscy doskonale pamiętamy ten hart ducha Andrzeja Poczobuta i jego niezwykłą siłę, nie tylko fizyczną, co przede wszystkim duchową. To od niego tylko zależało, w jakiej formule chce opuścić więzienie. Mamy głęboką nadzieję, że teraz będzie mógł się poddać leczeniu, bo wszyscy doskonale wiemy, że po takim okresie 4 lat z całą pewnością jego stan zdrowia wymaga przeglądu. Polskie służby medyczne z całą pewnością udzielą mu odpowiedniego wsparcia, ale też w momencie, kiedy będzie mógł wrócić już do pełnej aktywności, z całą pewnością opowie Państwu także o swoich doświadczeniach.
2: Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 roku w Grodnie. W 2023 usłyszał wyrok pozbawienia wolności na 8 lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, według nieprawdziwych oskarżeń o podżeganie do nienawiści oraz działania godzące w bezpieczeństwo państwa. Sprawa jego uwolnienia najwyraźniej ruszyła z miejsca dzięki zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych. O tym porozmawiamy w drugiej części programu Znad Niemna i Berezyny. Coroczny wiec i marsz Czarnobylski Szlak odbył się w Warszawie 26 kwietnia. Ta akcja ma długą tradycję, zapoczątkowaną przez opozycję na Białorusi w 1989 roku. Wydarzenie jest poświęcone pamięci o katastrofie w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, która miała miejsce 40 lat temu. Podczas wiecu w polskiej stolicy Białorusini zmuszeni do ucieczki z własnego kraju zebrali się przed pałacem Staszica, aby uczcić pamięć ofiar tej tragedii. Udział wzięli m.in. znani przedstawiciele białoruskich sił demokratycznych. Po zakończeniu wiecu uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Marii Skłodowskiej-Curie. Współczesne demonstracje łączą temat katastrofy czarnobylskiej z aktualnymi postulatami politycznymi, takimi jak sprzeciw wobec militaryzacji kraju, obecność broni jądrowej czy represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, twierdzi doradca Światłany Cichanouskiej Franek Wieczorka.
4: Czarnobyl podzielił życie Białorusi. W życiu Białorusi na do i po. Zmienił życie wielu dzieci, wielu rodzin.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Andrzej Poczobut został uwolniony podczas procesu wymiany więźniów między Polską a Białorusią według formuły 5:5. Negocjacje w sprawie uwolnienia więźniów trwały od września 2025 roku. W rozmowach mieli uczestniczyć przedstawiciele służb kilku państw. Wśród wypuszczonych przez Mińsk zakładników znalazł się m.in. polski karmelita ojciec Grzegorz Gaweł, oskarżony wcześniej o szpiegostwo. Kluczową rolę w tym procesie odegrały Stany Zjednoczone za pośrednictwem specjalnego wysłannika USA do spraw Białorusi Johna Cole'a, który z kolei w wywiadzie dla polskiej agencji prasowej powiedział, że Andrzej Poczobut zawsze był na szczycie listy osób do uwolnienia, bo naciskał na to prezydent Donald Trump po rozmowie z Karolem Nawrockim. Polski prezydent z kolei podkreślił, jaką cenę musiał zapłacić Poczobut w swojej walce o polskość.
3: Andrzej Poczobut jest już w Rzeczpospolitej, jest uwolniony przez reżim Łukaszenki, człowiek, który dowiódł tego, jak mocna jest polskość, przywiązanie do polskich wartości, który za to płacił bardzo wysoką cenę w ciężkim więzieniu reżimu Łukaszenki. Bardzo się cieszę. Witamy Andrzeja Poczobuta w Rzeczpospolitej. Przypomnę, że Andrzej Poczobut jest kawalerem Orderu Orła Białego. Chcę też powiedzieć, że dobiegł końca proces uwolnienia Andrzeja Poczobuta, który był bardzo długi. Proces był wzmocniony przede wszystkim moją dyskusją z panem prezydentem Donaldem Trumpem i w istocie się rozpoczął już we wrześniu 2025 roku. Jako nowo zaprzysiężony prezydent Polski zwróciłem się do prezydenta Trumpa o to, aby nie zapomniał o Polaku, który jest w więzieniu, i aby we wszystkich negocjacjach z reżimem białoruskim podnosił tę kwestię. Cieszę się, że ten dzielny człowiek jest już w Rzeczpospolitej. Stał się na naszych oczach symbolem pewnego uporu, przywiązania do wartości, które wyznaje, walk o prawa człowieka, i mam nadzieję, że będzie doskonale czuł się w Polsce.
4: Doszło do wymiany symetrycznej 5:5.
0: Donald Tusk, premier Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Celem tej wymiany z polskiego punktu widzenia było uwolnienie przede wszystkim Polaków i tych, którzy z Polską współpracowali. Ja wiem, że niektóre z mediów podały już nazwiska. Oczywiście w centrum uwagi, co zrozumiałe, jest polski Białorusin czy białoruski Polak Andrzej Poczobut, pisarz, dziennikarz, bojownik o prawa człowieka, o wolność Białorusinów. Sprawa uwolnienia Andrzeja Poczobuta to jest długa i bardzo skomplikowana i równocześnie sensacyjna wręcz historia. Podejmowaliśmy wielokrotnie próby przekonania władz Białorusi, aby uwolnili Andrzeja Poczobuta, a w razie potrzeby, żeby doszło do jakiejś wymiany, tak aby Andrzej Poczobut mógł się znaleźć w Polsce i przede wszystkim na wolności. Jak powiedziałem, ta historia była długa i miała wiele zwrotów akcji. Bardzo trudno było liczyć tutaj na rzetelność i taką solidność ze strony Białorusi. Wystarczy wspomnieć, że przy jednej z ostatnich prób doprowadzenia do wymiany, w ostatniej chwili, 24 godziny przed wymianą, Białorusini zmienili zdanie. Tym razem wreszcie uzyskaliśmy to, do czego zmierzaliśmy przez ostatnie 2 lata z okładem. Było to możliwe dzięki temu, że w naszych więzieniach przebywali ważni z punktu widzenia Białorusi, Rosji, Kazachstanu, zatrzymani w Polsce obywatele. Ta wymiana nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nasze służby nie zatrzymały w odpowiednim momencie tych obywateli. Państw obcych, państw trzecich, tak jak powiedziałem, Rosji i Białorusi.
5: Radujmy się! Mamy go!
0: Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
5: Po 1860 dniach w więzieniu o zaostrzonym rygorze nasz bohaterski rodak, męczennik sprawy wolności, Andrzej Poczobut, jest w Polsce cały i zdrowy. To jest wspaniały dzień. Jest to przykład doskonałego sojuszu polsko-amerykańskiego. Ten dzień nie byłby możliwy bez prezydenta Donalda Trumpa, jego decyzji i jego specjalnego wysłannika, pana Cole'a, a także całej ekipy Departamentu Stanu. Andrzej Poczobut nie jest jedynym zwolnionym Polakiem, ale wszyscy wiemy, że jest symbolem przywiązania do polskości, a także wolności mediów i dziennikarzy. Jest to dowód na jedność i sprawczość polskich instytucji w obronie przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi. Te sprawy są w sferze zainteresowania wszystkich sił politycznych w Polsce. Wydaje mi się, że jest to dzień, w którym wszyscy Polacy, wszyscy polscy patrioci powinni się cieszyć z tego sukcesu.
4: Chcę tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, że wszyscy powinniśmy się cieszyć. I ja nie akceptuję żadnej formy wyścigu po brawa za tę akcję. Wszyscy, którzy się do tego przyłożyli, wszyscy, którzy mają jakiekolwiek zasługi, naprawdę mogą liczyć na moją autentyczną wdzięczność i takie autentyczne dziękuję. Tym razem współpraca sojusznicza, determinacja naszych służb i dyplomatów, bardzo solidne wsparcie ze strony Waszyngtonu doprowadziło do tego szczęśliwego finału. I no, słyszę też o zaangażowaniu prezydenta i jego ludzi w przypominaniu naszym amerykańskim przyjaciołom o tej potrzebie. Też za to bardzo dziękuję i mam nadzieję, że nikt nie będzie w naszym kraju kwestionował roli tych czy innych osób. Wszyscy przyłożyli się tutaj z jak najlepszą wolą do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Moment był bardzo wzruszający. Było tam paru naprawdę twardych facetów i wszyscy mieli łzy w oczach. Ja byłem bardzo poruszony tymi pierwszymi słowami Andrzeja Poczobuta, kiedy go uściskałem, to on pytał wprost i właściwie to było coś niesamowitego, kiedy mówi, ale powiedz, będę mógł wrócić, jak będę chciał? No i rzeczywiście ja mówię, no od dzisiaj jesteś w pełni wolnym człowiekiem. Ty będziesz decydował o tym, o swojej przyszłości, także od nas masz pełną pomoc, wszystko, co tylko będzie ci potrzebne, ale każdą twoją decyzję uszanujemy. To człowiek, jak wiecie, bardzo zdeterminowany, odważny, więc najwyraźniej nie ma zamiaru odpuścić tej sprawy, dla której poświęcił tyle lat wolności i właściwie całe swoje życie i będzie mógł liczyć na pomoc państwa polskiego, niezależnie od tego, jakie decyzje w przyszłości podejmie.

0: Już za chwilę w programie Znadniemna i Barazyny rozpoczniemy poznawać losy Mieczysława Pimpickiego. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o wielowiekowej historii miasteczka Dziembrów w powiecie lidzkim, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Urszulą Sipińską oraz jej przebojowym utworem To był świat w zupełnie starym stylu.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Barazyny rozpoczynamy poznawać losy lekarza, sportowca, żołnierza Armii Krajowej i łagiernika związanego z Oświęcimszczyzną, Mieczysława Pimpickiego. Mieczysław Pimpicki urodził się 10 września 1913 roku w Wilnie. Był synem Stefana i Michaliny z Rymszów. Miał 8 rodzeństwa, ale kilkoro zmarło w dzieciństwie. Ojciec był właścicielem piekarni przy ulicy Ponarskiej 30, która funkcjonowała w piwnicy budynku mieszkalnego. Śmierć Stefana Pimpickiego w 1923 roku spowodowała, że zakład przejęła jego żona Michalina. Wspomagana przez dzieci kilka lat prowadziła działalność, młody Mieczysław nauki początkowe pobierał w domu, a następnie uczył się w renomowanym gimnazjum imienia Adama Mickiewicza w Wilnie. Świadectwo dojrzałości uzyskał 16 czerwca 1933 roku. Jego marzeniem była służba wojskowa. Zamierzał wstąpić do szkoły podchorążych kawalerii w Grudziądzu. Nie został jednak przyjęty ze względu na niesubordynację jego klasy gimnazjalnej na zajęciach przysposobienia wojskowego. Jesienią rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W utrzymaniu oraz edukacji wspomagała go starsza siostra, Genovefa, doktor medycyny, która po wyjściu za mąż za Jerzego Matusewicza zamieszkała w 1935 roku w miasteczku Chęcewicze na Polesiu. Okres nauki gimnazjalnej oraz studiów wiązał się również z intensywną rywalizacją sportową. Mieczysław Pimpicki uprawiał przede wszystkim dwie dyscypliny – pływanie i narciarstwo. Już jako 15-latek zajął 3. miejsce w pływackich mistrzostwach szkolnych, rozgrywanych na dystansie 500 metrów w trokach. W mistrzostwach szkolnych w biegu narciarskim dla początkujących, rozgrywanych na Belmoncie w 1931 roku, zdobył 3. miejsce na 103 startujących. Rok później był już mistrzem szkół średnich Wilna. Po podjęciu studiów trafił do wileńskiego AZS-u, w którym notował sukcesy w pływaniu, przede wszystkim w stylu klasycznym. Największy ogólnopolski sukces uzyskał na długodystansowych mistrzostwach Polski, rozgrywanych w trokach w 1935 roku. Na dystansie 6 km przypadł mu wówczas tytuł wicemistrza. 2 lata później w Bydgoszczy zdobył 8 miejsce. Największy sukces narciarski zanotował w Worochcie, w akademickich mistrzostwach Polski. Uzyskał tytuł wicemistrza w zjeździe. Kilkukrotnie brał także udział w biegu patrolowym Zułów-Wilno, rozgrywanym od 1936 roku. Zawody rozpoczynały się w miejscu narodzin Józefa Piłsudskiego, kończyły się na Wileńskiej Rossie, gdzie spoczywa serce marszałka. Zawodnicy wileńskiego AZS-u zajmowali najczęściej drugą pozycję. Już w trakcie wojny w styczniu 1940 roku został zmuszony przez Sowietów do udziału w narciarskich mistrzostwach Białorusi. Zawody rozgrywano w okolicach Mińska. W biegu na 20 km znalazł się w 7. dziesiątce, ale w zjeździe był już najlepszy, zdobywając tytuł mistrza Białorusi. Warto dodać, że w tym okresie zajmowało go przede wszystkim praca lekarska, bardzo często nocne dyżury. Nie trenował, a nawet nie posiadał własnych nart. Znalazł się w kronice filmowej, którą oglądano m.in. w Ośmianie. O dalszych losach Mieczysława Pimpickiego opowiemy Państwu w następnym programie Znadniemna i Barazyny już za tydzień.

0: Польське подруже на Białorusi.
1: Około 40 km od Grodna leży niewielka, cicha mieścina Dziembrów. Tu nad rzeką Spuszą w okolicy Szczuczyna wieki temu właściciele miasteczka marzyli, że stanie się ono perłą regionu, ale dawna chwała przeminęła bezpowrotnie. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Zapraszam na wycieczkę do wsi Dziembrów, albo jak się mówi po białorusku Dębrowo. Historia tej mieściny zaczyna się w XVI wieku. Z tamtej epoki pochodzą wzmianki o Dziembrowie jako majątku szlacheckim powiatu lickiego. W drugiej połowie XVII wieku, w 1669 roku, w dokumentach pojawia się wzmianka o majątku, który tu założył sędzia grodzki licki Eliasz Michał Rynwit. Rynwit był w powiecie postacią nietuzinkową, wpływowym lokalnym politykiem, kilkukrotnie wybranym posłem na Sejm i marszałkiem lickim w latach 1690-1696. Co ciekawe, Eliasz mógł być dalekim krewnym Adama Mickiewicza, bo ród Rynwidów był spokrewniony z Mickiewiczami. Jednym z przodków Adama był Krzysztof Rynwit z powiatu lickiego właśnie. Zapewne Eliasz marzył, by jego majątek stał się czymś większym niż tylko folwark i siedziba. Chciał, by Dziembrów stał się ważnym ośrodkiem życia społecznego i religijnego, nawet nie wsią, a miasteczkiem. Dlatego wystarał się w końcu o przywilej na założenie owego. Nadał go w 1713 roku król August II Mocny. To zapoczątkowało złoty wiek tej miejscowości. Aby podnieść status swojego majątku, Eliasz Michał Rynwit postanowił wznieść tu murowaną świątynię i sprowadzić zakonników, którzy zadbaliby o edukację i kulturę. Już w 1676 roku pojawili się tu jezuici z klasztoru w Grodnie, którzy prowadzili misję oraz szkołę aż do kasaty zakonu w 1773 roku. Do dziś możemy podziwiać kościół pod wezwaniem Trójcy Najświętszej, początkowo barokowy, choć dziś po wiekach i przebudowach nieco eklektyczny w formie. Jest to świątynia o prostej, prostokątnej bryle z charakterystyczną fasadą ozdobioną geometrycznym dekorem i wysokimi niszami. Choć dzisiaj Dziembrów to mała wieś, ale kiedyś był kolebką talentów. To właśnie tutaj urodzili się słynni polscy malarze, bracia Kazimierz i Hiacynt Alchimowiczowie. Ich życie było nierozerwalnie związane z dramatycznymi losami ojczyzny. Obaj wzięli udział w powstaniu styczniowym. Kazimierz za swój patriotyzm zapłacił wysoką cenę. Został zesłany za Ural, gdzie paradoksalnie zaczął szlifować swój talent malarski, uwieczniając losy katorżników. Później zasłynął jako autor wielkich płócien historycznych, jak chociażby Pogrzeb Giedymina. Jego brat Hiacynt po upadku powstania musiał emigrować do Francji, gdzie zasłynął jako wybitny pejzażysta. Mówiąc o powstaniu styczniowym, nie sposób pominąć postaci dziembrowskiego proboszcza, księdza Romualda Skibińskiego. Ten gorliwy patriota w styczniu 1863 roku odczytał zambony manifest rządu narodowego, wzywając lud do walki o wolność. Za swoją posługę pańską wśród powstańców został aresztowany przez władze carskie i skazany na 8 lat katorgi. Z Syberii nigdy już do Dziembrowa nie wrócił. Zmarł na wygnaniu w 1880 roku. Karą dla samej miejscowości była konfiskata kościoła, który zamieniono na cerkiew prawosławną w ramach akcji rusyfikacyjnej. Katolicy odzyskali swoją świątynię dopiero w 1919 roku dzięki staraniom księdza Witolda Kunickiego, który po latach zaborów odrestaurował budynek. W XIX wieku majątek dziembrowski przeszedł w ręce potężnego rodu Sapiehów, choć sami właściciele rzadko tu bywali, rezydując w pobliskiej Starej Spuszy. Pamiątką po tamtych czasach jest opuszczony dziś drewniany budynek dawnego folwarku sapieżyńskiego, do którego prowadzi majestatyczna Aleja Starych Drzew. Innym ciekawym zabytkiem jest cerkiew świętego Jana Teologa z lat 30. XX wieku, która ma niezwykłą historię. W latach 90. została przeniesiona do Dziembrowa sąsiedniej wsi Zawałki. Jest to typowy przykład ludowego budownictwa sakralnego, który w czasach sowieckich, podobnie jak wiele kościołów, służył za magazyn zboża. W okresie międzywojennym Dziembrów był jeszcze siedzibą gminy w powiecie lickim, tętniącym życiem z dwiema szkołami i posterunkiem policji. Ale już wtedy znaczenie Dziembrowa konsekwentnie się zmniejszało. W 1929 roku zlikwidowano gminę i miasteczko wraz z folwarkiem przyłączono do sąsiedniej gminy wiejskiej Kamionka. Właśnie dlatego, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wyglądała wtedy architektura urzędowa, warto zajrzeć do Kamionki. Tam zachował się budynek gminy w tak zwanym polskim stylu narodowym, z wysokim, łamanym dachem. Tamtejszy kościół skrywa jeszcze jedną ciekawostkę, to w nim ochrzczono pisarkę Elizę Orzeszkową, ale to jest temat na osobny program. Dziś Dziembrów to spokojna, zapomniana i wymierająca wieś, gdzie życie toczy się wokół kołchozu. Marzenia Eliasza Michała Rynwida o wielkim centrum regionu pozostały daleko w przeszłości. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Urszuli Sipińskiej oraz jej przebojowym utworze To był świat w zupełnie starym stylu. Urszula Sipińska-Konrad, urodzona 19 września 1947 roku w Poznaniu, to jedna z najbardziej wszechstronnych postaci polskiej kultury. Znana jako piosenkarka, kompozytorka, pianistka, autorka tekstów, architektka wnętrz, pisarka i publicystka. Jej działalność obejmuje zarówno scenę muzyczną, jak i projektowanie wnętrz oraz twórczość literacką. Dorastała w Poznaniu, na Wildzie, w rodzinie o inteligenckich i muzycznych tradycjach. Od najmłodszych lat rozwijała zainteresowania artystyczne. Uczyła się gry na fortepianie w Wielkopolskim Studium Muzycznym, a następnie ukończyła liceum imienia Klaudyny Potockiej. W 1972 roku została absolwentką Wydziału Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra sztuk pięknych. Karierę muzyczną rozpoczęła w latach 60. Już jako uczennica założyła żeński zespół wokalny. W 1965 roku zadebiutowała na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, zdobywając trzecie miejsce. W kolejnych latach współpracowała ze Studenckim Teatrem Nurt w Poznaniu, rozwijając swoje umiejętności sceniczne. Przełom nastąpił w 1967 roku, kiedy wystąpiła na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z utworem Zapomniałam. Piosenka stała się jednym z jej pierwszych dużych przebojów. Rok później zdobyła pierwszą nagrodę na festiwalu w Sopocie za wykonanie utworu Potem kwiat czerwony. W kolejnych latach Sipińska zdobywała coraz większą popularność w kraju i za granicą. Występowała na licznych festiwalach w Europie, Ameryce i Azji, zdobywając nagrody m.in. w Bernie, Meksyku, Tokio i na Teneryfie. Koncertowała w wielu krajach, w tym w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Japonii i ZSRR. W sumie zagrała ponad 2000 recitali estradowych. Do jej największych przebojów należą m.in. Mam cudownych rodziców, To był świat w zupełnie starym stylu, Szalala, zabawa trwa, Chcę wyjechać na wieś oraz Są takie dni w tygodniu. Jej twórczość łączyła melodyjność z refleksyjnymi tekstami, często współtworzonymi z uznanymi autorami, takimi jak Agnieszka Osiecka. W 1982 roku jej kariera została przerwana przez poważny wypadek samochodowy w Niemczech, który spowodował ciężkie obrażenia nóg. Po kilku latach przerwy wróciła do działalności muzycznej, nagrywając nowe utwory i występując na festiwalach. W 1988 roku ponownie zaistniała na festiwalu w Opolu z piosenką Mam cudownych rodziców, która stała się jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych utworów. Pod koniec lat 80. stopniowo wycofała się z estrady, a na początku lat 90. zakończyła karierę muzyczną. Decyzja ta była zgodna z jej wcześniejszym planem odejścia ze sceny po 40 roku życia, a także wynikła ze zmian zachodzących w polskim show-biznesie. Po zakończeniu kariery estradowej wróciła do zawodu architekta wnętrz. Założyła w Poznaniu własne pracownie projektowe i realizowała liczne projekty, m.in. wnętrza instytucji publicznych, hoteli i centrów biznesowych. Jej praca w tej dziedzinie była wysoko ceniona i stanowiła ważny drugi etap kariery. Zajmowała się również publicystyką i literaturą. Publikowała wywiady, felietony oraz teksty autobiograficzne, w których opisywała swoje doświadczenia artystyczne i życie w PRL-u. W 2005 roku wydała autobiografię, a później kolejną książkę, kontynuując refleksję nad swoją drogą zawodową i życiową. W 2023 roku została uhonorowana odznaczeniem Zasłużony dla miasta Poznania. za wkład w kulturę i wieloletnią działalność artystyczną. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z drugiego albumu artystki Bright Days Will Come, wydanego w 1973 roku. Utwór skomponował Piotr Figiel, a słowa napisał Janusz Kondratowicz. Przed państwem Urszula Sipińska. To był świat w zupełnie starym stylu.

0: Niemna i Barazyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Barazyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!

Brytyjka Natalie Wild Goose z jej śpiewem pośród rodnych krajowideł. Kali ktoś ci podumał chociaż przez sekundę, że Natalie zawarożwa je krychu jak wiedźmarka, to zaraz ta tema będzie mieć swoje rozwicio. Dziękujący współpracownictwu postpunkowskiego hurtu Opus King z folkpunkowskim The New Eves. Obydwa hurty pochodzą z Brighton. I się brujuć. Pieśnia The Head Tree ma karenni u 18. stachodzi, kali na Head Tree powiesili apośniu czarownicu. I nie ma czyma przygadać zaraz nardyckiej, nie ma czyma nie przygadać, woś tak, zaraz nardyckiej mifologii, u jakoj noc z 30. kasawika na 1. traunia, to noc Walpurgi, noc czarownicą, ale tak samo złych duchał ci mocał. Usio gatanie jak syszło się. Posłuchajcie tedy Opus King i The New Eves u pieśni The Head Tree.

Muzyczny szturm z Brighton. Nie tylko post-punk, ale tak samo troszeczkę. Nawet skazała jazzu, przynajmniej się taki bok jany czasami duć. I jeszcze nagle teraz krychu folku. A kali folk to mają zaraz wielmi ciekawą propanową. Tercet Imperial. Polskie trio, jako je proponuje, zusim nowe padychody do polskiej tradycyjnej muzyki. Składają się hety hurt multiinstrumentalisty Piotr Zabrocki i Jan Emil Młynarski, dy wokalistka Joanna Sztucka. Skorzystają się autorskim opisaniem hetacha projektu, bo on oddaje jego słodność. Usie muzyki stawia się do tradycji z wielkiej paszanej. Melodii, śpiewy, ryfmy zachowują swoją pierwszopoczatkową formę. I dziękując swoim oryginalnym, nietradycyjnym technikom wykonania, jany nabywają współczesną jakość, jaka ja wychodzić za mierze czasu i prostory. Uniwersalizm. Uplecienie, uzdawała się hermetyczną tradycją, maje dla ich pierwszoradne znaczenie. A nazywają się Tercet Imperial.

przyczyny jego czynu. Czuję kino czynu. Czuję kino czynu. Czuję kino czynu. Czuję kino czynu. Czuję kino czynu. Czuję kino czynu. Czuję kino czynu.

tyle już wycierpiała, a zawsze dziecinna ufa, że dobroć jest tylko dobrocią, a prawo tak jest prawem, jak po lesie złocą, kiedy żyto dojrzewa.

że sąsiad szanuje sąsiada, że chleb jest święty, jeszcze świętsza praca. Ta ziemia wielkiej myśli, kiedy ją zdeptano, jak ogień tysiąc iskier, tysiąc wielkich ludzi rozrzuciła po świecie. Kto pustynię budził, kto gasił żar równika, kto topił lodowiec, jeśli nie iskry jej wielcy synowie współumarli z tęsknoty. Teraz powróceni w jedno wspólne ognisko zbudują na ziemi więcej niż ktokolwiek. Widzę to ja ślepy,

0: Abiecał ja u początku programy krychu wiery, a kali jościana to i nadzieja powinna zjawica. Ale z joju może być krychu problem. Kali hladzić na białoruskie życie, a dyk literatura heta w obraz tego życia, to hetej że nadziei nie było amal nikoli. Zrozumiela odkidaje mu toj moment wariackую propagandowую nadzieju komunistów udoskonały świat razem z imi. Ale już nawet narodne pieśni mają u sobie mnoga sumu i nostalgii, a tak mała wieszalości i świetlego poglądu na buduczyniu. I trzeba je to dalej. A pracza tego, że coraz mniej można znaleźć u białoruskiej literatury słów, jakie podarwali naród, to i takich, jakie dawali promieńczyki radości i sensu dalejszego, godnego istnienia, tak samo pojawiają się niezamnoga. Ależ jak pisał Władimir Karatkiewicz, jak skanają, dusza zastaniecza. I może u tym jest samy wielki sens.
1: Леонид Драньку-Майсюк жале за души. Жале за Йостика души. Яно у старым и у юным веку бяду отхилить, небя спеку и недовер люстерка здеку. Шапне, язык свой завяжи и дасть надею человеку, любому майстру и неумеку, слабому, дужаму, калеку. Молчи, николи не кажи, Иерусалим шануй и Мекку, и дух, и розум виражи, свой край от згубы стиражи. На скарб чужи не воражи, и у солнца холоде им же, иди знов до той мяжи, что наканована от веку.

0: Pačalimy, ad pakul, što polska świata nacjonalna ściacha i z tym że ściacha, ale białoruskim zakończym. Dyk maje jon u sobie symboly Chrysta, a heta robić z jego sztości nie umirucza je. I jak pokazuje historia, tak heta i ość. Kali gledzieć nawet na najnowiejszy apadziei, to można skazać, że u 2020 godzie nie pieramoch jeszcze białoruski naród, ale pieramoch na pewno biel-czerwona-biały ściach, jaki znowu stał się samym ważnym symbolem dla milionów ludzi. I mocno trzeba wierzyć, że przyjdzie kiedyś toj czas, kiedy zalunaje on nad swobodnej krainą. I z tej wieraj, ja, Andrzej Szczepaniuk, ksionia już z wami raz witwaju się i zapraszaju na sustreczu praz tydzień.
1: Władimir Niakleju, jak plaszczanica biel, czerwona, biela. Jak plaszczanica biel, czerwona, biela, lunał nad losem symbol twojej światy. Kali udychnął Gospodź duszu mnie u ciała, jej stala ty. Ty, воля белорусская, ты мара кривицкая, ты кревная моя. Коли тебе потребная ахвяра, ей стану я.

0: dużym stole i słuchaliśmy. A potem zaczęliśmy nieśmiało zadawać pytania. Było o co pytać, ponieważ w tamtych czasach religie prowadzone były na plebaniach i według właściwie takiego bardzo indywidualnego programu. Z literaturą też było bardzo słabo. Tylko szczęśliwcy mogli mieć w swoich bibliotekach wydane w 1968 roku Wschodnie chrześcijaństwo z Jernowa. A pamiętam, jak wiedzieliśmy o tym, że ma ukazać się książka Kellera Prawosławie, to wydeptywaliśmy ścieżki po księgarniach. Bardzo szybko te nasze spotkania zaczęły odbywać się także poza salą przy cerkwi. Doktor Jan Anchimiuk, tak go nazywaliśmy i właściwie w mojej pamięci, jak myślę o Władyce, to zawsze tak jakoś podświadomie to nasz doktor organizował dla nas także na przykład spacery po Puszczy Kępinowskiej albo wyjazdy na obóz do Bielska. Pamiętam, albo na przykład w góry jechaliśmy. Pojechaliśmy do Mokrego, nocowaliśmy w domu ojca Mariana Bendzy, obecnego profesora Hat. Tam po raz pierwszy usłyszałam ukraińskie trio Mariniczy, dla mnie zupełnie nieznane wtedy. Doktor uczył nas jeździć na nartach i właściwie nieważne było, że było nas dwa razy więcej niż nart, bo wtedy jakoś tak łatwo potrafiliśmy się dzielić. Zawsze były modlitwy poranne i wieczorne, a po tych modlitwach wieczornych wyciągał książkę. Była to książka Franka Kmietowicza, Kiedy Kraków był trzecim Rzymem, i czytał. Miał doskonałą dykcję, a my naprawdę, proszę mi wierzyć, słuchaliśmy z tego z najwyższą uwagą, z największą uwagą. Spotykaliśmy się także u niego w jego mieszkaniu na Podleśnej. Wtedy podejmował nas herbatą i uczył nas, jak trzeba parzyć herbatę. Pamiętam, jak najpierw solidnie wyparzał imbryczek i podawał tę herbatę na takim obrusie wytkanym ręcznie przez swoją mamę. Robił nam często grzanki. Odwiedzaliśmy go tam nie tylko w dniu jego angiela, tylko na świętego Jana, teologa, ale także, żeby omawiać różne sprawy, bo w międzyczasie doszło do pierwszej pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę. Po tej pielgrzymce narodziła się idea utworzenia Bractwa Młodzieży Prawosławnej.
1: Редактор Александр Василюк. Можна сказати, третє покоління братчиків, один з засновальників асоціації Ортнет, Ортфото, Ортфотонет і редактор церкев.пл.
2: Ja byłem przewodniczącym Bractwa Młodzieży Prawosławnej od 1997 roku do 2000 roku i pierwsze moje kontakty to było na Grabarce, na spotkaniach majowych, na które chyba właśnie za mojej kadencji po raz ostatni Władyka tak regularnie przyjeżdżał, a po raz pierwszy w ogóle zdarzyło mu się nie dojechać do nas. Do moich czasów to było na każdej Grabarce, później coraz rzadziej się z różnych przyczyn nie mógł dojechać. Przede wszystkim myślę, że każdy, kto był w Bractwie, kto działał w Bractwie, nawet który się nie spotkał z Władyką, ma tą świadomość, że w dużej mierze całe Bractwo Młodzieży Prawosławnej istnieje dzięki Władyce. Pierwsi działacze mówili, że to Władyka do nich podchodził na Warszawie gdzieś pod katedrą i namawiał na wspólne spotkania. I z tych wspólnych spotkań powstało Bractwo Młodzieży Prawosławnej, w którym ja później miałem przyjemność pracować, miałem przyjemność poznać Władykę dzięki temu bractwu, no i ukształtować sam siebie, więc może nie bezpośrednio, ale na pewno dzięki Władyce jestem tym, kim jestem tak naprawdę, i później nawet już jak stworzyłem Cerkiew.pl, czy też w ostatnich latach przy różnych działaniach, Władyka nigdy nie odmawiał spotkania, zawsze jak były jakieś problemy, z chęcią wysłuchał, doradzał. O jego mądrości, intelekcie to wszyscy będą mówili, ale według mnie, jako bratczyka, najważniejszą cechą, którą ja chciałbym jakby naśladować, która jest dla mnie ważna, to jest właśnie ta jego otwartość do ludzi. To, że wychodził do nich, był dla nich zawsze bliski, zawsze miał czas i postrzegał cerkiew poprzez tych zwykłych, prostych ludzi, z którymi chciał pracować, chciał ich jakby poziom intelektualny podnosić, ale i zaangażowanie w życie cerkwi, żeby cerkiew to nie był tylko duchowieństwo czy biskupi, tylko również ci ludzie, którzy są wokół, czasem nawet nie wchodzą do cerkwi, tylko stoją wokół, rozmawiają. Starał się ich jak najbliżej, jak przyciągnąć do cerkwi, uświadomić im znaczenie, i myślę, że to też była jego wielkość taka wśród wiernych, wśród ludzi. To, że lubił jeździć do swoich odrynek, do miejsca, skąd pochodził, nigdy

0: nigdy o swoich korzeniach nie zapomniał. I to, że ci wszyscy ludzie, którzy z nim współpracowali w ciągu tych wszystkich lat, cały czas byli dla niego bardzo bliscy, zawsze miał dla nich czas, nie tylko czas, ale serce przede wszystkim. To nawet jak na grabarce odpowiadał na pytania, czasami najgłupsze, najśmieszniejsze, w trakcie 100 pytań do... Nie było dla niego pytań, które nie miały sensu. Zawsze potrafił w tych najgłupszych, że tak powiem, pytaniach znaleźć sens i tak poprowadzić odpowiedź, by była znacząca i kształtąca osoby.
1: Jeśli chodzi o pielgrzymki, zawsze zdumiewało mnie to, jak bardzo potrafił dostrzec każdego. Potrafił pochylić się prawie nad każdą osobą, a liczba uczestników pielgrzymek lawinowo rosła. To mnie zdumiewa do dnia dzisiejszego. Pamiętam wizytę arcybiskupa Pawła z Finlandii. Przyjechał do nas na jesienną grabarkę, bo oprócz tych pielgrzymek majowych były także przez pewien czas pielgrzymki jesienne. I myśmy przygotowywali taką inscenizację w oparciu o afonski listok i bardzo mu się ta inscenizacja spodobała. I on poprosił o tekst, bo chciał przetłumaczyć ten tekst na język fiński. Później po latach dowiedziałam się, że był specjalnym wysłannikiem Światowej Rady Kościołów, który tu na miejscu miał sprawdzić, jak ma się cerkiew prawosławna w tych czasach. Wydaje mi się, że to było w stanie wojennym albo tuż po stanie wojennym. Pamiętam też, jak w 1983 roku wstępowaliśmy do Syndesmosu, to jest taka Światowa Federacja Organizacji Prawosławnych. Było to na Krecie. Razem z nami wstępowały organizacje szkół teologicznych Związku Radzieckiego. Pamiętam, jak opowiadaliśmy o swoim bractwie, o grabarce, jak śpiewaliśmy różne piosenki. Występowaliśmy w wypożyczonych z klubu białoruskiego na senatorskich strojach ludowych białoruskich i śpiewaliśmy Nesę Halawodu i Kalinkę i też Kosił Jaś Koniuszynu. Chciałam powiedzieć, że za każdym z tych wydarzeń stał właśnie nasz doktor Jan Anchimiuk. Był dla nas nauczycielem, przewodnikiem, także przyjacielem.
2: Ja go wielmi lubiła molać.
3: Уладику Єремію згадує редактор «Прегляду православного» Анна Радюкевич.
2: Чула таке оповідання, що хоч би на грабарці приїжджає молодь, і хтось там далі сидить. Тоді владика бачить кожного, запрошує до себе, сядь тут, ближче, лепі тобі буде чуть. Просто у його не було ієрархії і був вельми антиклерикальний. Клерикалізм, відомо, це творчиться, коли управляється клерикалізм, творчиться певна якби каста, замкнена, яка має свою ієрархію, свій стиль поводження, ну, і так далі. Ясно, це так само повинна бути, бо це якась традиція, але не можна праз цей клерикалізм будувати бар'єру між духовенством ці ієрархії, а вірниками. Бо тоді я не буду просто боятися такого ієрархії. А тут усе тепніло попросту, усі лоди, усі границі тепніли. Можна попросту було підійти до владики і з ним поговорити.
4: Я попав в політику, можна сказати, випадково, але теж через його, через братство. Треба теж спомнити, що то була така ще ситуація дуже соціалістична на те, що організація православна, якби офіційно заіснює, то було велике питання. І потім оказалося, що служби інтересувалися головне не тим, бо ми там жодного загроження не становили, що ми політично не ангажувалися. І він чув ту відповідальність за нас, за що завжди, за що робив. Він був для нас колегою, приятелем, так, Янком. Потім вже, як в 83-му прийняв священство, ну, то був нашим владикою. Але ті приязні стосунки завжди зоставали, і співпраця дуже довго. І, ну, може, я єстем щегульні, бо через тое братство я попав ще той, в ту політику, бо вийшло так, що до його, він ще був шведським, до його звернулися, як він був таким представителем спочатку православної в тим ХССі, то є такі хрещанські стовпашення спочатку, союшник ПЗПРу, то в тим укладі були ті католицькі організації, але то давало можливості абсолютно йому, навіть хіба то йому пропонували, що зостане на початок якимось віце-міністром і так далі. Ну, але він вже думав о службі інної, о священстві.
1: Wiadomość o przyjęciu jego święceń na początku diakońskich, kapłańskich była pewnym zaskoczeniem. Na pewno byłam na chirotonii, zresztą na chirotonię jego przyjechało już moim zdaniem ponad 100 młodych ludzi. Nawet zachowało się takie zdjęcie, wszyscy stoimy przed soborem. I jak udzielał pierwszego swego arcypasterskiego błogosławieństwa, to stanęliśmy pod klirosem po lewej stronie, jak się stoi twarzą do ołtarza i śpiewaliśmy pieśni z Bohołasnika. Dlatego, że kilka tygodni wcześniej odbyła się chirotomia Władyki Adama i wtedy przyjechał chór Łemkowski i tak zapamiętaliśmy, że to tak chyba trzeba. No a przecież biskup to był nasz doktor, więc w ten sposób staraliśmy się być z nim. Już jako biskup poprosił mnie, żebym pojechała z małżeństwem Szwajcarów do właśnie Władyki Adama. Miałam być tłumaczem tego, że ta diecezja i szereg parafii potrzebowało pilnie dużej pomocy finansowej. Ci Szwajcarzy mogli w tym pomóc. I to było takie jedno z takich ważnych jeszcze wydarzeń w moim życiu. Pamiętam, że doszło do incydentu, ktoś nam poprzekuwał opony, podejrzewano bezpiekę. No krótko mówiąc, szczęśliwie udało nam się stamtąd wrócić.
4: Я тепер задаю питання таке, ну, яке було б моє життя без братства, але так, направду, без його, бо він його заінцював. Ну, я вже працював інженером на колеї, ну, якось би там прожив ту свою железнодорожну, я до партії ніколи не записувався, ну, то на якимось там позьомі, котрим вже там був контролера руху. Натомість ані, очевидно, в братстві, ані в посельстві, ані в приглянді православній, може хтось інший би то є зробив, але to inicjatywa i na czoło było jego.
1: Pojawił się też pomysł, żeby wydawać biuletyn informacyjny Bractwa, który trzeba było przed ukazaniem koniecznie zanieść na myślą do cenzury. Wodyka poprosił mnie, żeby przetłumaczyła jakiś tekst francuskiego, w tej chwili nie pamiętam jaki. Napisała artykuł. To właściwie były moje takie pierwsze próby. I dziś czasami się zastanawiam, czy może to właśnie zadecydowało, że ja, ekonomistka handlu zagranicznego z wykształcenia, związałam swoje zawodowe życie właśnie z przeglądem prawosławnym. Na pewno przyczynił się do mego rozwoju duchowego, bo on właściwie bez przerwy siał. Stale podkreślał, jak ważna jest Eucharystia i siał bezustannie. Po drugie, być może miał pewien wpływ także na wybór mojej drogi życiowej. Dzięki niemu, a więc i bractwu, poznałam bardzo ciekawych ludzi, a trzeba wiedzieć, że byliśmy moim zdaniem grupą bardzo zróżnicowanych i silnych osobowości. Kiedy zdecydowałam się podjąć pracę w przeglądzie prawosławnym, pismo jeszcze nie istniało i właściwie spotkała się grupa osób. Nie było ani jednej osoby, która kiedykolwiek zajmowała się pisaniem. Żadnej. Gienek był inżynierem kolejnictwa. Ja byłam, jak mówiłam, już ekonomistka. Jurek Andrejuk, teolog. W początku chyba z nami był również Gienek Mironowicz, historyk. I na to pierwsze spotkanie poprosiliśmy też Władykę, żeby powiedział nam, co my mamy robić, jak my mamy to pisać. I właściwie to Władyka zasugerował, żeby podzielić to na działy, żeby był dział z tymi wiadomościami ze świata, z życia cerkwi w kraju, żeby był dział historyczny, żeby zawsze były teksty teologiczne. W jednym z pierwszych numerów ukazał się jego tekst U krzyża. Teraz, jak niedawno rozmawiałam na Wielkanoc przy spotkaniu rodzinnym o Włodyce, bo właśnie dowiedzieliśmy się jego śmierci, to dwie osoby wróciły po tylu latach właśnie do tego tekstu. Proszę sobie wyobrazić, jak bardzo on musiał być nośny. Zapamiętały tytuł i zapamiętały autora.

0: Pierwsi sustereczy byli niestety u cieplicach. Ja już pracowała u przeglądzie, już prawosławnym. Pierwszy poważny zaczął się od tego, kiedy ja u końca 90-tych godów przydumala, że to trzeba tworzyć, nie tylko napisać книжку о православии у Польши. И я хотела, чтобы это была праца збірова. Под моей редакцией Новосельский, Владыка Еремия, профессор Григорович. Владыка Еремия сгодился с моей концепцией и обещал, что напишет текст. Але и он был так страшливо занят през целое життя, что я до него звонила, ездила навет до Вроцлавя пару раз, и никак ему не удалось этого текста написать. Потом мы домовились, что ja przyjedę do Wrocławia, a on mnie prosto podyktuje. Ja przyjechała się z dyktafonem u jego kwatery. Takie wielmi skromnieńka i miał siody skromna żył. Władyka zaczął dyktować i on skazał, nie, to nie machczyma. I ja za tym wiernula się do chaty. Tak, że udało się mnie torki pozyskać tekst od profesora Mironowicza, od profesora Nowosielskiego. To był wielmi znaczący tekst od profesora Nowosielskiego. A później, jaki on u swoim życiu napisał karandaszom na gruby papiery, to był Bristol. Ja to trzymaję w swojej chacie jak pamiątku. Potem ja już znała, że Władyka Jeremija jest niedostępny do tego opisania. Mogli ludzie nagrywać jego doklady. Ja kilka dokladów nagrała, ale zawsze przesyłała do autoryzacji. Władyka był wielmi dokładny przy autoryzacji. Mnoho poprawlał prosto swoich myślał, swoich słów uzupełniał. I on nie lekceważył. Słowa nie lekceważył. Tak samo jak cerkwa i jej dogmaty. My się znają, że to dla jego byli wielmi ważne i też to on spoluczył ekumenizm z wiernością dla prawosławnej tradycji. To powinien być dla nas uzor.
1: On bardzo poważnie traktował te słowa, że świecki ludzie mają zadanie, to jest tylko inna służba. Episkopska jest, świaszczenniczyska, diakońska, ale jest miranie. I one w zasadzie nie można skazać, że która jest wyższa, niższa. Chyba nie było człowieka, który wstrzecił się z Władyką, który by poczuł, że on go potraktuje jako tak, jakąś tam personę przypadkową, czy jakąś od takiego. Każdy odczuwał, że on z jakim otwarciem, zainteresowaniem i on był bardzo tolerancyjny wobec ludzi. On nam nikoli resko takiego czegoś nie mówił. Oczywiście namiokom, czy podpowiedzią, ale jednocześnie był bardzo kategoryczny w sprawach wiery, istoty, to, że służby, ustawu, on był wyznaczony przez sobory episkopów jako przedstawiciel cerkwi do pracy nad ustawą cerkwi. Ja był wtedy posłem, to ciągnęło się. I on brał odpowiedzialność, czuli, których oni znali, że to nie jest o taki jakiś zbrodą pop, jak czasem to tam dumają, że chutko orientowali się, że to mają do czynienia z osobistością. Był taki krytyczny moment, że była ustawa przyjęta przez Sejm i była w Senacie. Senat był to wtedy w 99 z Solidarności, czyli jeden jakiś tam stokłosa był nie z tego układu. I ta wówczesna marszałek Senatu, taka kościelna bardzo osoba, po tych dyskusjach, bo był spór odnośnie tych własności cerkiewi pomnickich u Władyki Adama. I była decydujące posiedzenie przed głosowaniem i ona nas przyszła i skazała kategorycznie, albo wyłączymy z ustawy regulacji te 20 chyba, 1 czy 22 cerkowki łemkowskie i zostaną one Skarbu Państwa własnością w użytkowaniu naszym, albo nie będzie ustawy. No i my wyszli, pomnił, nie było desisty, tam w takim przejściu podziemnym stojali. Pokojny Władyka Adam, dla jego to było najważniejsze i wsi czuli, że może my, jeśli toho nie będzie, to może być i tak, że prosto zaberut. Myślą, że zmieniała się polityczna sytuacja. Mnie korobił oko, oczywiście braty, że na finiszu jesteśmy, to tylko sprawy i własność. To było bardzo ważne dla cerkwi. No i Władyka Adam nie mógł wydusić. No i Jeremia wziął na siebie tę odpowiedzialność, każe to ja, Władyko, czytaju, że nie mogę tego poświęcić, może Bóg dać kiedyś i to, co też i stało się.
0: Chciała tak samo wskazać, jaki on był skromny. Kiedy się przyjechała do Cieplic, Это был чей-то курс. Совсёды ездил паштось на конференцию, на курсы. И споткал мне владыка Еремия. Я хотела с ним поразмовлять трошку, а он каже, что можем поразмовлять. Але он вельми потребуя спацеру. Wiadomo, on wielmi mnoho jeździł. Latał na samolotach i przemieszczał się na maszynie z Wrocławia do Warszawy, bo tam był jako rektor duchownej szkoły. I my prosto poszli na spacer u cieplicach. Jość tam wielka prastora, u tle chory karkonosze widać. I z godziną dwie my chodzili. Ja sama potrzebuję tego, jak to uchodziło. I ja wielmi pani mała Władyku, że on nie może, że dalej się dzieci gawaryt trzeba jednoczasowo i rozmawiać, i iść na spacer. Projechał jeszcze taką skromność. Jego kwatera u Wrocławie była taka jak zwyczajnego baciuszki, tak jak oddychnąć i popracować i dalej iść do pracy. Ale czuła od swojej siabrowki, jak on potrafił nawet u tej kwatery, jak Władyka prymać studentów. Jakoś ich tam rozleżył, dał pościel. Po tym, kiedy jeny obudzili się, byli wielmi zdumleni, bo okazało się, że to nie jeny, a on, Władyka, im usłuchowała i przygotował, że śniadanko. Jeny do tej pary znali pre taki żest, że to Władyka obsłuchowała, a nie studenty, które powinny gdzieś u gościnicy noczować, a da Władyki tylko po błogosławienia przystąpić. Co jeszcze ważne było Władyce? I on, kiedy przekazywał swoje słowo, kiedy przekazywał swoje myśli, one były tak nasyszczone treścią, takie ważne, tak zapadali głęboko w serca. I praheta dobra znali ci wierniki, jakie słuchali jego u czas propowiedzi, ci ludzie, jakie na doklady jego przychodzili. Kali był doklad u Centry Kultury Prawosławnej w Białostoku, Władyki Jeremii, wtedy absolutnie usie miejsca byli zaniaty, a ja wskazała, że to nawet stojące miejsca byli zaniaty. I nikto nie wychodził. Każda tema czasem wydawała się zahalowka, że to jest film ciężka, to film teologiczna, to może być niezrozumiała. Ja na przez jego wielki intelekt i duchowność była tak już pieratwora, najzrozumiała, że to i prostemu człowieku bez edukacji teologicznej można było się opryniać i zrozumieć.
1: Myśmy tak mieli osobisty takie dużo kontaktu, bo Władyka swoim staraniom takim przyobrał dla jeparchii taki dom nad morą, w Rowach. No niewielki tam to było, jakaś na ich możliwości. My jeździli tam z rodziną, z dytyma, szczoruk i on przyjeżdżał. Oczywiście to nazywało się jego urlop. Ta obecność z nim to gdy dawała taką możliwość absolutnie swobodną mówienia i bycia. I to było niezwykle cenne. No on był człowiekiem takim, to ja to przypomniał, o tej Rowy. A ten dom zaczął perytykać dach. No ja każu, słuchaj, no trzeba tam zasmołować, bo to jakaś tam papo kryte i tak dalej. Każu, ale tu znają, że arcybiskup, to może ja poliezu na ten dach, a ty już warytuj smołu tutaj, to budziesz koczega robić. Nie, no my po tym dachu i tam łazimy to i robimy wszystkie te prace, które fizyczne były. On był bardzo skromny, bo nie lubił, ja bym właśnie skazał w takim sensie, to był można skazać antyklerykałom. Nie lubił to tej napuszoności, jak bywaje tam czasem, że ty potrzebna jakaś jest uważenie do osoby duchownej, ale od razu widno czasem, że to jest jakoś fałszywe, że to jest jakoś nieautentyczne, że to jest, to on to nie znosił.
2: Potem wyjeżdżaliśmy razem do takiego ośrodka nad morzem w Rowach koło Słupska, gdzie mogłam, że tak powiem, przebywać z tą niezwykłą osobą w gronie moich dzieci, innych dzieci, zobaczyć go, jaki on jest w takim po prostu codziennym dniu. To, co go charakteryzowało, to absolutnie demokratyczna siła czy skład charakteru. I jeśli powiem dzisiaj, że Władyka sprzątał na równi z wszystkimi w tym domu, a bywało także, że wyrzucał nas wszystkich z domu i sam prowadził porządki. Był bardzo dowcipny, bardzo wesoły, bardzo lubił żartować. Dla każdego miał zawsze czas i ochotę na to, żeby wysłuchać jego niepokojów i jakichś rozmyślań, żeby nad każdym zastanowić się, czy to było dziecko, czy to był ktoś dorosły. Wszystkie moje dzieci bardzo pokochały Władykę Jeremiasza. No, mąż to zawsze mówił, że marzył, żeby być kierowcą u Władyki Jeremiasza, żeby mógł z nim jeździć i swobodnie rozmawiać w nielimitowanym czasie. To były nasze takie spotkania letnie, bym powiedziała. Byłam świadkiem i właściwie mu zakomunikowałam wiadomość o spaleniu grabarki. Dowiedziałam się przez radio, że spłonęła grabarka, to było właśnie latem jakoś. Akurat Władyka wszedł do domu, ja powiedziałam: och Władyko, jaka straszna rzecz, spłonęła cerkiew na grabarce. No on tak stanął, przeżegnał się, zamyślił, zrobił w tył zwrot. I widziałam, jak bardzo gorąco się modlił, kiedy wyszedł z domu. On często chodził taki zamyślony i modlący się, ale wtedy widziałam, jak po prostu, jak on sobie się zapadł, no z jakąś taką ogromną siłą się modlił.
1: Dla Jocho to już było ważne. Ja pamiętam, to kiedyś był ja w Odrynkach, on był w swoich. My poszli tam za wioską i tak coś mówili o historii. On każe gienek, to świataja nasza, tu cymla, tu byli monastyry, tu taka była modlitwa postojanna i teper. I potem jak pojawił się właśnie skit koło Odrynok, oca Gawryiła, ma znaczenie, że na takiej ziemi. Władyka był, dla Jocho niezwykle było ważne. I on bolił tym to, że tymi podziałami na ukraińskość, na białoruską, na tę polonizację, ale jednocześnie on tak był z takim szacunkiem do każdego, że raczej krytycznie w tych sprawach, ale wiera, prawosławie i Bóg i wszystko to jest jakby jednoznaczne, najważniejsze, a to jest wszystko równie ważne, ale powinno z tego wytykać, że do naszej tradycji, do naszego kultury, języka i tego, z czego my wyrosli, to powinno być jedyne. Zawsze my mówili po swojemu.
0: Ja nie czułam jego nacjonalizmu. Paszana do swoich ludzi, do swojej ziemi, tak, ale to nie przerastało drugich ludzi, on już ich szanował. Ja z Władyką mówiła i po swojemu, i po polsku. A mnie zdaje się, że dla jego był Bóg najważniejszy, nie stolki naszej lokalnej kultury. Dla jego najważniejsza była przywieźć człowieka do Boga. I on przywoził u niemiecku mowy, u angielsku, u polsku, u lemkowsku, u ukraińsku, u białorusku, bo on chyba i u rosyjsku, bo on chyba i u się mowy znał. Nacjonalizm to dowoli nowa płyń, jaka rozwinęła się bardzo u siebie. W 19. stuleciu i kiedy ja nauchodzić zbyt mocno u cerkwu, wtedy przysłaniaja Boga, a Władyka Jeremia na pewno nie chciał przysłaniać Boga. U jego usia było teocentryczne, a nie człowieka centryczne. Także to Bóg był absolutnie u centry.
2: No i upłynęło wiele, wiele lat. Władyka Jeremiasz był już rektorem, szefem Rady Ekumenicznej, znaną i szanowaną osobą, arcybiskupem, kiedy któregoś dnia zadzwonił do mnie i zapytał, czy bym nie przeszła do pracy na chacie. Pytał mnie jako rektor. Kiedy zadał mi tylko takie pytanie, moja odpowiedź była bez chwili wahania. Oczywiście, Władyko, już przechodzę. I po 31 latach rzuciłam uniwersytet w Białymstoku i przeniosłam się do Warszawy na chacie, nie pytając ani za ile, ani po co. No i jestem tam od 6 lat i jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwa, ponieważ właśnie mogłam mieć jako szefa kogoś takiego, do kogo miałam bezgraniczne zaufanie. Ogromny szacunek i sympatię, to za te lata pracy nigdy nie miałam takiego szefa i naprawdę to była po prostu przyjemność pracować na chacie. Co więcej, na chacie przekonałam się, że na przykład pani profesor Kalina Wojciechowska, moja teraz mogę powiedzieć przyjaciółka, która pracuje na chacie i która jest luteranką, profesorem teologii, nie ustaje w zachwytach nad znaczeniem w jej życiu Władyki Jeremiasza, któremu, jak uważa, zawdzięcza pracy zawodowej bardzo, bardzo wiele. I takich osób na chacie jest bardzo dużo. Co więcej, widać właśnie, że ten duch Jeremiasza sprawił, że wielu z pracowników stara się go naśladować. Nawet aktualny rektor, także protestant, zresztą postać niezwykła też, bo człowiek, który ma dwie habilitacje z pedagogiki i z teologii, ksiądz, wyraźnie w dobrym sensie naśladownictwa stara się w jakiś sposób imitować zachowania i przede wszystkim stosunek do ludzi, jaki miał jego poprzednik, rektor i arcybiskup Jeremiasz. Będąc za granicą wielokrotnie w różnych środowiskach chrześcijańskich, na przykład w Światowej Radzie Kościołów, kiedy mówiłam, że jestem z Polski, to pierwsze pytanie było: do you know Jeremiah? Jeremiah otwierało wszystkie drzwi i każdy podkreślał, jak to była dla niego ważna osoba. Wykłady, które Władyka miał na Zachodzie, przede wszystkim, ponieważ studiował w Szwajcarii, znał biegle niemiecki, w niemieckojęzycznej strefie wykładał. Miał bardzo wiele zaproszeń i jako taki gościnny profesor wyjeżdżał do Wiednia, do Niemiec, właściwie do wszystkich krajów niemieckojęzycznych, ale też radził sobie po angielsku. Jego wykłady zwykle gromadziły naprawdę szerokie audytorium. Były interesujące nie tylko dla osób wierzących, nie tylko dla prawosławnych, ale także wśród osób niewierzących. Właśnie dzięki tej sile jednoczącej.

0: Он был bardzo, bardzo открытый, а понимаешь, аутентичный. Его ему верили, и сам факт, что православный епископ был через хиба три каденции przewodniczącym Polskiej Rady Ekumenicznej, где хиба 7 есть представителей, они выбирают, голосуют. Две каденции был ректором Христианской Академии, а во Вроцлаве ту инициативу «Порозумение четырех дельниц» хиба то называется. Я навет там раз был, значит, католики, православные протестанты и жидовская там, где синагога, то Вроцлав житие того места bardzo значонцо. И такая отвертость, и такое, такое, что мы тут не какая-то диковинка, что... Ну, владыка мил такой, я теперь припомню, колись приехал уже яко посел, уже изменилось, прежде пару, уже три, может, третье поколение в братстве. Я приехал на Храберку, на паломничество молодежи, и там есть такая момент, что запрашивают какие-то люди, и молодежь сидит и пишет на картках питания. Ну, и владыка мене попросил, может, кто-то мене запитает, и такое читает, той ведомцы такое питание, с так выкрикником и забужением по-польску, а что, как он тут еще смелил, что тут робить посол на Świętej Górze Grobarce. Ты, але владыка одразу взял и каже, бо то по-польску уже было, каже, ну, слухайте, уж я вам не буду мовил, что пан Чиквин тут кедись был активный в тем руху нашим. Хочу вам поведеть, может, то трудно зрозуметь, что пан Бог есть милосердный. Его милосердие есть так велике, что навет политик может быть избавлен. Уверьте мне. Ну и так разладовал ту ситуацию и имел завше такую трафную сказку.
1: На погребе ктось поведел достаточно цікавую такую мысль, что смерть владыки наступила в święta Пасхи, и то Пасхи, которую обходили все костелы христианские. А więc та идея экуменичная została как бы припечатана днем смерти Владыки. Wydaje mi się, że rzeczywiście, chociaż w prawosławiu mówi się, że wrota do nieba otwarte są dla ludzi, którzy umierają na Paschę, to tutaj można powiedzieć, że ta Pascha wypadła, nieczęsto się zdarza. Akurat wszystkie odłamy chrześcijańskie obchodziły je w jednym dniu. To wydaje mi się dosyć takie naprawdę zastanawiające.
2: Tak naprawdę jego działalność młodzieżowa stanowiła ważną, on zawsze to podkreślał, bardzo ważną, ale jednak część jego całej aktywności. Bo w każdym człowieku starał się dostrzec przyjaciela, mimo że bardzo cenił i całym życiem było dane cerkwi prawosławnej i zrobił wszystko, żeby nas tym także utwierdzać, wszystkich prawosławnych, zachowywał poprawne, bliskie relacje z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich. Już sam fakt, że przetłumaczył z księdzem katolickim Czajkowskim, z pastorem Kwiecieniem i z redaktorem Janem Turnau, który pełnił rolę redaktora, przetłumaczył wszystkie Ewangelie na język polski, a ten przekład został zatytułowany jako przekład przyjaciół. Jest bardzo wymowny, właściwie to chyba było i ukoronowaniem jego pracy jako wybitnego biblisty, specjalisty z zakresu Nowego Testamentu. Zapamiętałam też jego taką radę, że kiedykolwiek będziecie mieli jakikolwiek problem, to zawsze pojedźcie na Grabarkę, a gdy będziecie wyjeżdżać, to ten problem będzie już inny, nieco inny. Na pewno trzeba go wspominać w modlitwie i wierzyć, że się kiedyś z nim spotkamy.